0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Treu sein ist keine Kunst, wenn alles glatt geht. Treu sein zeigt sich, wenn alles schief läuft.
2: Und auf Polnisch. Wierność nie jest sztuką, kiedy wszystko idzie gładko. Wierność okazuje się dopiero wtedy, gdy wszystko idzie źle.